Żama utne. Germana Kambora, Kanzelu, Żama nakne. Violent, Gazi, Gazaneż, Exterieritz.